słyszeli, że dzisiaj bogatemu nawet się wykoczeli. A dla tego biednego to jest paskudna sprawa, zamiast włosów na głowie.